0: i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.